goście wszyscy się zjawili, piwo gorzałe ściepili, cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy, dzisiaj rodziny.

śpiewała. Chłopcy na nią spoglądają, bo ładne nóżki miała. Lala teraz za mąż wyszła i nie lata samą. Już nie tańczy na pikniku, bo

choć tam mnie żadny nie zna. Władziu Bulyczki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu Bulyczki oberki grał.

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka.

0: Grizzly Radios, quality music everyone can afford. GrizzlyRadios.com.
1: Teraz będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącek na niebie.